0: chłopcy, gdzie jedziecie tak prędko?
1: A jedziemy na tanie z Mountain Park.
0: A dobrze, dobrze.